0: kuchukumusimukatinizimuenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali gomune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosa nyo bamonu saisai. Obo gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusimukatinizimuenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على فهم الكل جميعا بجوع
3: Nge, nini mbuzi yo? Olu nakulwe nazula buto wa Fortune Gold. Na manyanti mfunye goldi. Hehehe, mfumba yange tedanga mkubera chechimu. Edekende, akawowo. Nesanyunga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asigwa mwebiru ngobyo nebyo mgaso. Ajira mwipi mebye nja ulo, ilasangibwa maduka ne supermarket zonezi kulinanji.
4: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akule waba Bidco Uganda Limited.
5: Vulu vulu vulu mula Vulu mula ni YPA
6: Kamatuka tano weziri Buli member waku wangula Ule mbuzi, kasori, henjuchi Haka luloke tamemo Uchikolo otia, gwe buli chungule mu YPA Umwezi guno, kakasa kama kwa kupano Makihita kakonge Joko mkwezi wa mkongo mungi Joko mkufune mitse minyo kwe wanguli ne motoka Mu YPA Uye kala kulunda mbuzi, njuchi Oma kulima kasori, yangu wakati ya mwaka zichari wo Bakume na kusimu 0703-000-07-nya Oma 0703 Samusavunya, Satuemu Satu, Tano Tanemu, Obama Charlie, Coco Visa, Wembarara, Masaka, Gumba Madu, Nansana, Oberubanga Road, YPA Building, Yingira Gari, 12
5: Gay, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vulu, Vul